0: Nein.
1: Blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub blub bl